0: czy nie? We śnie, stary, we śnie.
1: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Ej, chłopcy, czas już wyjść w

pokochałem go chyba tak jak ojca lub brata, jak pragnąłem go bardzo wielu. Aż go kiedyś doszedłem, zobaczyłem

przed oczyma wciąż mam. Wlokłem cielsko do brzegu z

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

latarniom wkładam gielne czapy. Portowa noc, patrz, morze śpi. Obsiadły gwiazdy, wszystkie reje, wszystkie dachy. Księżyc pobudził senne sny. Księżyc pobudził senne sny.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wracał w jesień zardzewiałą. Z samego środka mgły wyciąga łódź na swój brzeg żagiel.

woda się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała co

Czas zimowy, kiedy wiatr hulał w drzewach. Z dziewczyną z jednej szklanki pił, słone ballady o piratach śpiewał.

się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała, co

0: A kiedy przyjdzie ostatni raz,
1: dalej żywo razem pchajmy.
0: A kiedy przyjdzie ostatni raz,
1: to ruszymy w rytmie fandango.
0: Forza poszła.

pozostał za nami z Kagerak. Mordęgi nadchodził kres, lecz nie zapomnieliśmy, jak zatańczył z nami bies. Gdy stary do góry palec wniósł, to każdy

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

0: Opisuj go, a potem coś go wiemy za Margo.
1: Kiedyś Margo tak mówi mi, myślałem, że źle słyszę. Będziesz małe miał, ach spójrz na mój dołysek i nie ręce, to ten zasiały koriach.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tak mówię mu, bracie, co z ciebie za kiep? Nalej!
1: Hej, hej, załatw jego.
0: Wypiłem dziś dziebko i ciężki mam łeb.
1: Dajcie mi czasa do padnego.
0: W dyskusji wziął udział i stało się tak. Nalej!
1: Hej, hej, załatw jego.
0: Że kiedym się ocknął, leżałem

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość rok, dwa lata.

gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy,

Przeszły lata zawyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy pach. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, ale dalej marzy o załodze ten samolot.

Jeśli szukasz admirała, powiem ci, gdzie jest, powiem ci, gdzie jest, powiem ci, gdzie jest. Jeśli szukasz admirała, powiem ci, gdzie jest, przypina kolejną.

Na Biskajach z nordu wieje, świat się kołysze, świat się chwieje. W cieśninie Drake'a lodu kry mijają dni. Gdzieś tam na wachcie w noc bez końca zapragniesz północnego słońca. Zaszumi w głowie tęgi łyk.

te mchy, przyrzeknij mi. Pozdrów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie. Przywieź nostalgii parę chwil, przyrzeknij mi. Popłynęli koledzy

na jawie śni, dla mnie zwykłe szare dni. Lecz coś mi dziwnie w duszy szepce, że stary pieczęć da w książeczce i z horyzontu zniknie ląd. Wypłynę stąd i nim mi posiwieją włosy, znów ujrzę z mostku albatrosy, przeżyję dobry los lub zły. Przyjdą te dni, a na razie popłynęli koledzy w rejs.

pierwszy rajs. Wuj zabrał mnie w mój pierwszy w życiu rajs. Obiecał mi, że tam zobaczę, ilem wart. Ja rzekłem, łatwa rzecz, jednak za kilka dni w kącie

zostało mi. Do dziś chętnie wracam do tych chwil, do dziewcząt z tamtych lat i tawernianych sal, gdzie muzyki skocznej rytm ciągle nam dodawał sił, że mogliśmy bawić się po blady świt.

jak w rejsie w życiu jest, że przychodzi smutny kres i przy stole coraz więcej pustych miejsc. Wypijmy za nich dziś, niech żaglowce śnią się im, dobre wiatry, piękne panny, beczki rumu, groki, gin. Zaśpiewajmy więc po cichu tylko im. Zaśpiewaj z nami więc morza pieśń, morza pieśń. Zaśpiewaj razem z nami morza pieśń. Czyś może widział raz, czy ci sól przeżarła twarz? Zaśpiewaj z nami więc morza pieśń, morza pieśń. Zaśpiewaj razem z nami.

0: poczuć siłę swoich rąk.
1: Słyszę w głowie ryk potężnych fal. Myślimy wędrują w sinomorską dal. Gdzieś na

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: co wciąż nie wiedzą same czego chcą.
1: Więc próbuję znów wytłumaczyć jej:
0: heja, heja, ho!
1: W sypialni znów zaczyna się

Nikt, obyle co nie czepia się. Chyba wrócę tam na Atlantyk, gdzie po horyzont gaśnie dzień i delfinów w słońcu błyszczy grzbiet. Nikt, obyle co nie czepia się.

Znasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

bierze wet za wet. Jeden spór rozstrzyga się wśród ludzi twardych i wśród łatwych kobiet. Ja, bracie, wiodłem życie swe.

śmiałe salwy, błysnął ogień setek dział. Rozpadł się bojowy szyk. Połowa floty poszła wtedy na dno. Tonących słyszę do dziś krzyk. Przeżyłem bitwę, tak mi widać pisał los. W Petersburgu nikt nie

do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: czy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube.

przybył z prerii do miasta, żeby leczyć odciski. Mary stała przy barze, nalewała mu whisky. Spojrzał na nią i zadrżał, jej wypadło coś z rąk. No a w mieście rozległ

Johnny musiał wyjechać, więc napoił stanga, jeszcze fajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga, jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum, no a w mieście

0: Mało lili, jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zapał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: A kiedy ta mała co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy, nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Łóżko przygwoździć lili byś chciał.
2: A Johnny był Walker i zatkał ją korkiem, sy małym amorkiem, jak ciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak pchła.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała, gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: Nie miały znaczenia kolory nadzienia, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą mieć.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury, poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy, pan nie osiągniesz swój brzeg.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili, małą lili. Hej, ciągnij lili, małą zafał. Hej, ciągnij lili, małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.

na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie same blade twarze żygają.

Na wielkim okręcie maszty są wysokie, topy zawadzają o białe obłoki. Na wielkim okręcie wkrótce odpłyniemy, zobaczymy gwiazdy.

głowę, a całą resztę, no jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stówę. I nawet nie wiesz ty, moja dziewczyno, ile ci mógłbym zapłacić.

0: Vancouver, a całą resztę, jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stówę.
1: Płynął wielki Titanic, dumnie w fale chrup. Nagle huk dał się słyszeć, jakby pękł przez pół. Powstał ogromny gwałt i krzyk, lecz nie uratował nikt. Kilka chwil poszedł statek na dno.
2: Kilka chwil poszedł statek na dno.
1: Tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Gdy opuszczał Titanic macierzysty port, miał się sztormom opierać przez nie jeden rok. Ale gdzie by się taki zdał, co by wyroki boskie znał?

I jedni stali, zmartwiali przez ten dziwny traf. Inni w wodę skakali, żeby uciec w pław. Inni modlili się, lecz Bóg wcale nie pomógł, choć

ksiądz to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Na pokładzie bogaczem pili gin i rum, a na dole w zaduchu gniót się biednych tłum. Leci tych tutaj i tych.

0: Zadegnano.
1: Tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Ach, to musi być straszna, bardzo straszna rzecz, gdy nie może się uciec ani w przód, ni wstecz. Więc choć minęło już tyle lat, historię tę pamięta świat, że w kilka chwil poszedł statek na dno.
0: W kilka chwil, kilka chwil, kilka chwil poszedł statek na dno.
1: Tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. W kilka chwil poszedł statek na dno.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Nadszedł ten feralny dzień czerwcowy. Trzęsienie ziemi wstrząsnęło portem. Rozpusty wyspę dosięgnął gniew Boży. Gniazdo piratów

ogromnych mu bogactw. Nigdy jego nie skończy się droga. Morskie wiatry dmą i dmą, błąka się statek widmo, jako straszna dla wszystkich przestroga. O la la, o la la, o la la. Morskie wiatry

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Znowu mi trzeba w morze iść, w pustkowie nieba i wód. Bylem wysmukły statek miał i gwiazdę, co powiedzie w przód, i ster szarpiący, i wiatr śpiew, i białych płachet dygot, i siwe mgły na licu mórz, i szary przedświt przygód.
1: Raz stary Zejman.

będziemy wszyscy na mnie. Pala, wielka pala i marynarski los. Stary już od tego krzyku całkiem stracił głos. Tylko ręce pokazują, że to ląd, że już blisko jest nasz dom. Pędzi złota fala, którą dobrze znam.

masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: każdej nocy śni się nam ostatni ziemi.
1: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

oto płynie statek nasz, już dzwon donośnie brzmi. W oddali zniknął dawno ląd, ostatni mewy krzyk. I chociaż pokłatwie się raz jeszcze okiem rzuć, na wschód spojrzeniem goniąc dom, gdzie nie powrócisz.

więcej żagli, odwincie z rej płótna. Niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Chcieliśmy brzeg bez powrotu, więc przebojem żeglujmy w powodzi. Wszystkie siły wytężmy do lotu, jako żywo już słońce tam wschodzi. Więcej żagli, odwincie z rej płótna, niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Wszak widzicie tę nić purpurową, co nad morzem się w tęczy rozbłyska i ku sobie nas nęci i nagi. Gromy nam biją nad głową, niechaj strzępy pryskają płótniska. Bracia męstwa do żagli, do żagli. Więcej żagli, odwincie z rej płótna, niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna.

0: away.
1: A little Sally Rocket.
0: Holler away.
1: She's all in a pocket.
0: Holler away.
1: But never did regret it.
0: Holler away.
1: Oh, with a holly high yo.
0: Holler away.
2: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

właśnie tam i odtąd jedną w głowie mam. Niech mnie diabli, niech ja zginę, muszę znaleźć tę dziewczynę. Bieda w tym, zrozumieć chciej, nie wiem gdzie mam szukać jej. Tylko raz widziałem ją, jej oczy dotąd mi się śnią. Leptała przez Belfastu bruk, najdłuższą w świecie

Tak się ufne, rób co chcesz, poruszę niebo, ziemię też. A kiedy wreszcie znajdę ją, to musi zostać żonką mą. Wszystko już postanowiłem, już pierścionek jej kupiłem. Tak być musi, najpierw ślub, potem miłość, aż po grudzień.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Nie ma już wielorybich stad. Gryzie rdza harpunu ostrą pikę. Nie ma już ludzi z tamtych lat. Dziwiczy wrócił czas.

tamtych lat. Dziewiczy wrócił czas, Grytviken, tam daleko, Grytviken.

ruszyły burtą statki się, bossaki poszły w ruch. Już na pokładzie bitwa w Renie, trzeba więcej słów. I nie oszczędzał swego, gdy na brata trafił brat. O chłopcach, co zginęli tu.

ładowniach naszych skarbów moc przeminął bitwy czas. I tylko morze stoi w krwi kolejny jeden raz. Okrutny los dosięgnął bryk, co wzbudził straszny gniew. A tutaj morze niesie w dal

trzyma mnie, bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie, niż wycofam się. No nie płacz, wrócę tu, nasz los nie taki zły, bo dadu katów

0: wicher na mi tak jak chciał. Ciąg, trener, ciąg, z rej zerwał siedem młodych ciał.
1: O, ciąg, trener, ciąg,
0: porwał z mostku kapitana nam.
1: Ciąg, trener, ciąg,
0: bosman też się nie wy...

w ciągni jor. Trzymaj te włosy z głowy rwał. Ciąg, tyle ciąg, bo przed dziobem latał obraz skał. O, ciąg, tyle ciąg. Sterynek w żyłach krew zimną miał. Ciąg, tyle ciąg. Puść na dystans trzymał od tych skał.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

chodził wciąż, właził mi do piwa i w szufladzie spał i tam z żoną dzieci miał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W piwnicy rzężą z resztką sił, zlany ropą silnik w zęzach gnił. Pił tam z gruby rury księżycowy strój, nawet chief mechanik podstawiał swój, mówiąc, gdyby nawet pęknął wał, to ja dalej będę sobie gnał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Stary w porcie kupił kaset 100, same gołe baby, chłopy, no i wiecie co, potem ci chcę dopuszczać.

stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Już po jakimś czasie, gdzieś po 130 dniach, na środku oceanu zaryliśmy w piach.

stary znów miał czerwony łeb. Jejku, jejku, jejku, mówię wam, jaki rej za sobą mam. Stary zarzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W zaniedbanej radiostacji stół zielony stał, na nim radzik nic nie robił, tylko

przywitał nas o świcie, nad lądem słońca dysk. To wiedziałem już na pewno, że to mej wędrówki kres. Ile w domu mnie nie było, ech, miesięcy kilka tam. Lecz najpóźniej dziś lub jutro wioskę swą zobaczyć mam. A ty może dalej prowadź mnie, gdzie mój dom, rodzinny dom. Z bliskimi znowu spotkam się i nie ruszę się na krok. Jeszcze jedna noc, jeszcze jeden dzień.

Choć żeglarski żywot wiodłem, do powrotu nadszedł czas. Wracam z bohatera sławą i przy boku pełny trzos. Wnet pobiegnę znaną ścieżką w dół, gdzie rodzinny dom swój mam. I zobaczę ukochaną, która na mnie czeka tam.

nigdy nie zapomnę rejsu, ryku morza, wiatrów złych. Fale bryk nasz otaczały, biły w burtę z całych sił. Tamto wszystko już minęło, a przede mną stały ląd. Dobijemy wnet do brzegu i uciekam szybko stąd.

marzenia falami walą o brzeg. Takami żaglami odfrunąłby człek gdzieś hen.

jeśli daleko czeka nas nic. A jeśli szczęśliwych nie ma wysp, nie ma wysp.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

5 historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

jedziemy dalej, szkoda dnia. Klepnął go mówiąc, tak ty mój Orionie, jedziemy dalej, szkoda dnia. Wieczorem brał swoją gitarę, takie brząkadło jak tu mam. No i zawodził, ach ty mój Orionie, dla ciebie śpiewam, tobie gram.

zmian. Lecz naprawdę nie ma komu, komu moje morze.

dać to może mam. Długo mnie nie było w domu, długo mnie zatrzymał świat.

kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Chcę zobaczyć cię znów.
1: Odchodzi.
2: Raz.
0: Chcę zobaczyć cię znów.
2: Nie odchodzi. Dwa.
0: Chcę zobaczyć cię znów.
1: Dobra, do domu, panowie.
2: Dobra, dawaj.
1: Kurwa. Ja.

0: Dziękujemy bardzo. Brawo, Ostry, Białystok.
1: Dziękujemy Tychom za zaproszenie, za spotkanie. Do zobaczenia.

jeśli wyruszać będę znów na morze, musisz na keję przyjść pożegnać mnie. Tak długo patrz za mną, aż łagodny słońca blask skryje statek w horyzontu mgle. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie, usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już.

twarz. Pomyśl, że ja jestem gdzieś wśród tropikalnych mórz i o kubek wody modlę się. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy wieczorem siądziesz przy kominku, zmarznięte dłonie ogrzeje ci żar. Wspomnij mnie ciepło, gdy ja wśród sztormów lodów kry pod północnym groźnym niebem drża. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy o zmroku pójdziesz na brzeg morza, spojrzeć jak słońce zanurza się w nim. Pomyśl, że ja widzę je z zupełnie innych miejsc i ku tobie moje myśli śle.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Który z Holendrów najlepiej się bił? Skipper Jan Rybek.

sprawę grunt, jaki jesteś gość. Świat jest wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa ścisk, w każdym ścisku dają w pysk, a jak tylko dadzą w pysk, już jestem w domu.

jest wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie wzdłuż i wszerz kręcą panny tym, co wiesz, a jak tylko kręcą.

jest wszędzie taki sam. Tu i tam tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa szynk, w każdym szynku czeka drinka. Jak tylko czeka drink, już jest.

0: sześciu dniach wynurzył się z mgły, dumny, groźny i wielki jak słoń. Jego żagle złowrogo z wiatrem do nas szły, z armat prochu leciała woń.
1: Pierwsze salwy z lewej strony i ja

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

słodkie dziewczę, tak chciała użyć dali mej.

0: tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
1: Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy los mi sprzyja, czy idzie na wspak, ja stawiam. Czy mam 10 kompanów, czy dwóch, czy mam ochotę na rum, czy na miód. Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dmie, ja stawiam. Czy mi kompani ufają, czy nie, ja stawiam. Czy ja ścigam wroga, czy wróg ściga mnie, dopóki okręt nie leży na dnie. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dmie, ja stawiam.
2: Ja stawiam!
1: A gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam.
2: Ja stawiam!
1: Ja biorę gąsiorek i piję do dna, ja stawiam.
2: Ja stawiam!
1: Ja zbieram kompanię i siadam za stół i nie ma wtedy płacenia na pół. Bo gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam.
2: Ja stawiam!
1: Ja stawiam żagle jak kupel na stół, ja stawiam.
2: Ja stawiam!
1: Czy pala mnie w górę niesie, czy w dół, ja stawiam.
2: Ja stawiam!
1: Czy tam dopłynę, gdzie kończy się świat, czy aż do piekieł zaniesie mnie wiatr. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam.
2: Ja stawiam!
1: Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam.
2: Ja stawiam!
1: Ja stawiam żagle jak kufel na stół.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Przeklęty niech będzie ten kubański szlak, bo szkorbut, bo szczury, bo smród. Czy starczy mi życia, by poznać ten świat, gdzie forsy jest brud? Do Amsterdamu zawinąć choć raz.

0: Jest w sztormie w te najcięższe dni.
1: Stary Malaki
0: zaśpiewał nam rano znajomy nasz ptak.
1: Stary Malaki,
0: ustawić trzeba żagle przed piątą pod wiatr.
1: Stary Malaki
0: znów pogna daleko gdzieś na St. George.

Znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

שרואה. Słodęcych marzeń, co zostaje, gdy już twą prawdziwą zna się twarz. Raczem twoim dziewczynom.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

stare masty, w ścięgnach czułem tylko ból. Ostry szkwał na to padł nagle, prosto z nieba ściągnął dół. Nie uciekniesz z oceanu i nie schowasz się jak szczur. Rzucaj żagle, bo na dnie będziesz miał grób. Zapamiętaj tę przestrogę, choćbyś twardym chłopem był.

5:30 rano. Zimno. Ponuro. Zimna kawa. Nie ma wódki. I ta matka.

aż tak często zdarza się. Alamanuwelej. Do portu wlógł się tak jak cień. Alabalubelej. Alabalubelej. A matka wróciła na drugi.

0: молоді хлопці відвідаю, але малюки день.
1: Dla niej czy sztorm na Doggerbank, czy śnieg, czy gęsta mgła. To wszystko nic, bo ona wciąż swym kursem morzem gna. Gdy żagle prężą się u rej, pochyla maszty swe.

0: A stary nasz tak kocha ją, jak dziewkę pieścić chce. Lecz z nas wyciska siódmy pot, pilnuje stale, łaja i klnie. Bo liczy się dla niego jej pocztą wypchany brzuch. Więc ciągle tkwi nad karkiem nam i tyrać trzeba za dwóch. Więc...
1: Heja!

Na pysku szpad, nie jeden z nas powiedział sobie, że z tym fachem skończyć przyszedł czas, bo każdy pożyć chce. Spokojnie można krowy wszak wśród pól hodować.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Jeszcze Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zwłaszcza, że co dziś mówię ci, nie ufaj im. Pamiętaj w mieście Amsterdam, zwłaszcza, że co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych.

Gwizdały kartacze i z czaskiem okręty zwarły się dwa. Wodnik przepuścił abordaż zuchwały. Pogrążył się szwedzki gaz.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

gdzie się podziałeś, przyjacielu Johnny? Gdzie się podziałeś?

gdzie się podziałeś do jasnej cholery. Klęliśmy wszyscy, żegnając cię, bracie, i Billy Strauers, i Rudy Olsen, i Berti Baden, bajdzielni kamraci, i Kuternoga, stary Trousen. Nie martw się, bracie, jeszcze się spotkamy, gdy śmierć nas wezwie do swojej załogi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Pić będziemy wszyscy, witając się, bracie, i Billy Strauers, i Rudy Olsen, i Berti Baden, bajdzielni kamraci, i Kuternoga.

jednym barze gorzkie piwo wolno pił, jak cień pochylony wiatrem słonych mórz. Bez jednego słowa życie śnił, jak wyrzucony wrak cichą skargą połamanych burt swą rolę życia grał, jak zabłąkany wiatr, co poplątał kursy statkom swoją drogę znaleźć chciał.

Czy widziałeś tę kobietę? Tak głęboko w oczy zaglądała mu, jak w mrok. O, nikt nie wróci jej młodych lat. Głęboko skrywa je morski kurz, jak wyrzucony wrak.

zmienić choćby drobnym gestem tego, co już jest, zrobisz źle. Ostry zapach portu, kurs na wiatr, to jest ich własny świat, życia bieg. Jak porzucony brak, śnią, że dobry Bóg tam w niebie słone może znów im da. Jak zabłąkany wiatr, szukać będą swego kursu, błogosławiąc.

poniewierkę. Za pieski los i pieski, pieski wik. Niech dymiał wszystkie czuby, niech śpiewa cały kubryk. Panieneczki, otwierajcie drzwi.

A nalej mi, bo jutro będzie gorzej. Jeśli się do jutra będzie żyć. Choć porty stale zmieniasz, jednak a wszędzie cena. Gorzałki łyk jest droższy niż twój łeb. Masz długi w czarcie i kasie, więc szalej póki da się. Z pełną kwartą dole swoją klep.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Raz, dwa, trzy.
1: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
2: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
1: Zrywam się z koi przed wschodem słońca, sieci ładować trzeba na ship. Cumy na deku, kotwa do góry, sportowy idziemy, nim

skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. No nie wiem, skąd się wziął, gdy go ujrzałem w górnej koi. Wyglądał tak jak ten, co się własnego cienia boi. Potem przyszły dni zwyczajne.

zapytałem go, czy schodzisz z tego wraka, czy jeszcze ze mną w jeden rejs popłyniesz za rybaka. Popatrzył na mnie tak, jak gdyby po raz pierwszy mnie zobaczył i coś tam pod nosem zasobaczył. Spytałem go jeszcze raz, jak to się

świecie jestem sam, powiedział. Albo jakoś tak. Wśród ludzi tego świata jestem sam, o. I głupio się zrobiło, bo niby razem, tak we dwoje, przeszliśmy długi rejs, przeżyli koja w koje. Jedliśmy jeden chleb, śmierdzieli rybią łuską, a teraz, gdy się kończy rejs, powiało pustą. Rzuciły losy nas na różne krańce świata. Minęło szereg długich lat, aż tu los mi figla spłatał. Sam ustrowałem rejs,

0: radio nie będę sam
1: powiedział. Albo jakoś tak, no.
0: Z tobą już nie będę sam. A ja nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał.

Więc mówię, pijmy grog, nasz

rubia, señor.

Brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kiedy szedłem w dół przez Holyrood, w głowie szumiał jeszcze tęgi grot.
1: Zobaczyłem, jak za rogu wnet
0: mundurów rząd wyłania się.
2: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
0: na bruk posłał mnie żołnierski bóg.
1: Krzyknął sierżant: ej tam, bierzcie go,
0: teraz armia będzie matką twą.
1: Hej, raz.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Widzisz psa, popatrz, ma dwa łby, 8 łap i już urząd, chyba to dwa psy.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
2: Whisky, Johnny, brat to nasz wędrownik, bywa jednak, że ten brat pozbawia czasem spodni.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
0: Chłopcze, hej, jeszcze wlej, lecz nie depcz po rękach, palce delikatne mam, wie każdy.

Fon znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

żeby szukać jego zwłok. Cały w bryzgach pian skoczył wyżej wand i krzyknął nam tak przez nos: o moi drodzy kumple, nie opłakujcie mnie, bo właśnie wziąłem ślub z córką króla mórz, Serena moją żoną jest panu.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Całą podróż będzie z morzem za pan brat. Choćbyś twardziel był największy i na deku wiernie trwał, to nie takich jak ty, bracie, w małych chłopców zmieniał szkwał. Panie szyper, goń na dziób, panie szyper, ty coś zrób. Spójrz na fale rozbujane sztormem morze. Panie szyper, weź się w garść, ty nam dobry przykład daj. Wszyscy razem.

pięknie miało być, że ach, ósma doba, sił mi brak. Po coś ty mnie tu przeklęty obiecywał błogi czas? Po co gnać w morskie odmęty po horyzont tak co dnia? Chociaż żeglarz jesteś w

0: gorzej już nie może być.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

tych naszych dni. Nikim byłem, spójrz, a dzisiaj czy widzisz? Znów blady świt nadchodzi, niepewny jak ty.

czesze pod włos. Nasz stary dziś czerwony ma nos, czerwony nos. Na sądzie zabrakło papieru, maszyna rzęzi zła, a ta ryba o rany.

bierze komputer i liczy wzdłuż i wszerz. Las Palmas w Bulaju, a w sercu jakby dreszcz, bo tu w Małpim Gaju, no możesz gdybyś chciał, ostatni pociągnąć już trał. Za rufą wzrok podąża, jeży się włos.

co godzina. Każdy z nas już wiedział, wszystko chciał czy nie. Lecz gdy nocy szum zagościł w gęstych trzcinach, to nadzieja też, że wreszcie skończy się.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

leżysz wtulona w pościel, coś cichutko mruczysz przez sen. Łóżko szerokie, ta pościel świeża, za oknem prawie dzień. A jeszcze niedawno koja, w niej pachnący rybą koc, fale bijące o pokład i bosmana zdarty.

0: śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Nie gniewaj się, kochanie, że trudno ze mną żyć, że zapomniałem kupić mleko i gary zmyć. Lecz jeszcze niedawno okręt mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych.
0: To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Upłynie sporo czasu, nim przyzwyczaję się. 40 lat na morzu, zamknięte w jeden dzień. Skąd lekarz może wiedzieć, że za morzem tęskno mi? Że duszę się na lądzie, że śni mi się po

0: wibracji pokładu dychable grają. Już tylko dom i ogródek i tak aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Wiem, masz do mnie żal. Mieliśmy do przyjaciół iść. Spotkałem kolegę z rejsu, on w morze idzie dziś. Siedziałem potem na kej, ze łzami patrzyłem na port. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy opuszczę go, a na razie
1: to wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. A przecież stare żaglowce po morzach.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Rwie.

0: Wybieraj kotwicę, do domu już czas, a więc
1: chwyć ją, pchaj ile sił.
0: Niech już się skończy

0: dalej.
1: Pański trzeci to rok, równy skazań czy krok, chłodny poranek w miasteczku Derry. Pochód ponury nasz zmierza do portu, skąd odpłyniemy, gdzie Australii brzegi. Drają skrupułów brak, uciec stąd nie ma jak, każdy skuty w kajdanach ma dłonie. Wyrok surowy padł, sędzia skazał nas za niewierność Brytyjczyków.

Stary Foil żegna się z ziemią przodków, bo wie, że już nigdy w te strony nie wróci. Od oferty przez sen szloa prawie co noc, przez łzy przywołują swą Lucy. Słońce pali nas tak, że oddechów nam brak. Dyno Connor majaczy w gorączce.

Otóż jest klonem ich tak, na czym stoi ten świat. Statek tańczy jak oszalały. Znowu kolejny dzień, znów kajdany smród. I czy któryś z nas wyjdzie stąd cały? Który tydzień to już, mkniemy przez błękit mórz. Nie potrafię się tego doliczyć. Teraz 42 może zobaczy ląd, lecz nie będzie to

To piekło dla tych, co życie wieść muszą w niewoli. Klimat ciężki tu jest, prawo stanowi broń. Panie, jak możesz na to pozwolić? Kiedyś nadejdzie dzień i śmierć uwolni mnie. Zrzucę w końcu te ciężkie kajdany.

Szliśmy we czterech, jasny gwint. Dął przez dni szereg, ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port. Szliśmy ponurzy jak na mord.

0: Obroń mnie Boże, nie chciałbym, żeby mnie nożem kiedy Jim, a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już łapy w kieszeniach, no i nóż.

No okrutnie trudno znieść. Może by wody dali gdzieś. My nie bogaci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś. Już my pod tinglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła. Jim, padokaj, nasz pun i ja.

piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w synku zliczył szpun. Funtów sterlingu cały funt. Zapłacić możemy, mówi Pat. I cztery noże w stołu blat. Synkarz się zgodził, noże wziął. Ale poszliśmy dalej z głową.

strugać wariata, ugać jak znud. To każdy umie, ale tak jak my rozumieć nocy smak i smak przygody, która drży. Ech, gadać szkoda, wy

Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. I jest tam morze jak świat szerokie, wiara, nadzieja,

oczekiwanie. Są w nim powroty, łzy i śmiech. Rubiańskie słowa też są i brudne pranie. Wielka wygrana i wielki pech. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Jest tam rozłąka i miłość płatna i okupiony kłamstwem.

masz do stracenia, gdy ci kochania w życiu brak. Kochanie, kochanie, po co ty? Kochanie, i co z tego masz, kochanie?

Kasiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

firmy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Choć uciekł stąd ostatni szczur, płyniemy, ciągniemy, choć kadłub ma już 1000 dziur, ciągniemy.

0: aż wytoczyć beczkę piwa.
1: W górę wszyscy hej,
0: w rejs nam chłopcy dziś wypływać. Czas wypływać, chłopcy, w rejs.

0: wyborczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: tańczące gałę.
1: Smutno w długim rejsie, czas wolno leci.
2: Aż tu nagle niemożliwe, bo słyszę radio Szczecin.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Znalazła się przypadkiem.

mne zagralo. A po rejsie siedzę w domu samotny, kochany, żona w mieście na zakupach.

0: słychać, kolego.
1: A on soczkiem od ogórków także się tętego.
0: No i chyba w perze do mnie wezmę rejs jak leci. Aż tu nagle niemożliwe, słyszę radio Szczecin.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Chyba radio przed południem.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Łza błysnął nam bielą skał, zęby spod Dover i znów noc Kubryku wśród legend i bajk. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach São Forelá.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

W trandziechelu chłopów wieszają, depkę do masztu związaną. Zalali smołą lichą pałubę, nosiły wiatry płonącą łódkę przez wieczór cały noc całą. Na trandziechelu mijają wieki, ludzie gadają co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życiem przed depką. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, nie ujdzie z życiem przed depką.

0: czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany, trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie takie, a przy niej ten jacht.

na szeroki świat. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę fur na plecy i prościutko gnam. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht?

szeroki świat, gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht, gdzie ta Koja wymarzona w snach, w każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Przeszły lata, zapyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht?

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

poznać, chcesz wolności zaznać smak. Pamiętaj, nigdy nie zakochuj się, unikaj dziewcząt, bo całe życie spędzisz wtedy, chłopcze, w domu. Gdy ojciec mój opuścił dom, zostałem tylko sam. Pamięci miałem słowa te, unikaj.

Lecz straciłem dla niej głowę, zapomniałem ojca głos. Pragnąłem się ożenić z nią i dzielić życia los. I chociaż ona mnie kochała też, jej matka rzekła precz: biedny jesteś, lepiej zostaw ją w spokoju. Z rozpaczy nie wiedziałem, co zrobić z sobą mam. Ruszyłem więc na morze, by smak żalu zgasić tam. Wnet bukanierem czortu czynił mnie, piracki wiodłem los.

Po kilku latach w morzu wróciłem niczym król. Ujrzałem mojej miłej dom wśród wytęsknionych pól. Lecz w drzwiach powitał mnie jej mąż, zapytał kim tyś jest. W głębi stała z łzami w oczach moja Sali. Usiadłem tak jak kiedyś wśród srebrzystych łąk. Chwyciłem w ręce skrzypce i zagrałem piosnkę tą. Wtedy wreszcie zrozumiałem starego ojca głos. Mój ty chłopcze, drogi chłopcze, ruszaj w morze.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Helen Maria z krowim wdziękiem w górę zadarła ster. Wypięła bohaterską pierś z brzuchatym żagli przedsięwzięciem. Bosman wysmarka nos dwa palce, pysk twardo drze do rej. Wyciąga słodziuteńki trel.

ranku wiatr. Stary wypiwszy miętkich jajczych lapie wesoło dżin, który z kolei mniejsza z tym, a Helen Łajba jak się patrzy na strzykanego z sadłem ryja, wystawił kuk na świat i z tłustych płuc wypuściła, ale się pcha Helen Maria, dmucha od poranku i nie przestaje wiać. Dmie poranku, dmie poranku, dmie poranku wiatr. Helen Marię to ponosi, kręci tyłeczkiem, hej, powyżej dopuszczalnych miejsc, frędzla stekiecki fal unosi. Helen Maria.

świat trwa dalej i niech trwa. Żal kilku nut, co gdzieś w niebiosa uleciało i skrzypka żal.

0: Znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Posłuchajcie teraz mnie, o dziewczynach śpiewać chcę. O dziewczynach, co próżnią wam kieszenie. Kiedy z morza wraca czak, w pełnej sakwie dzwoni szmal. I będzie dzwonił tak, aż spełnią się marzenia. Coraz głośniej z giełki gwar, żak odnalazł już swój bar. I butelkę krwi Nelsona w Nero suszy. A panie, nie brak tu wszystkich.

jak gwiazda w swojej nowej krynolinie. Przeklaszczak ma dzisiaj gest, póki kresa pełna jest. Orsa pójdzie dziś na szkło i na dziewczyny. Ta panienka vis-a-vis, co za włosy, usta, brwi. I po schodach idą razem już do góry. Dzisiaj w nocy będzie wielki sztorm, kilka żagli trzeba zdjąć. Już za chwilę można wreszcie odbyć.

przyszedł wielki sztyl, portfel zniknął, dziewczę znik. Pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz horsy, spadaj, Jack. Opłyń horny, wracaj tu z pełnym

0: Opłyń horny, wracaj tu z pełnym portfelem.
1: Hej ho, wybieraj ją, poderwi ją, hej ho, wybieraj ją, że hej. Hej ho, wybieraj ją, poderwi ją, hej ho, wybieraj ją, że hej.
2: Gdy do portu przybijemy,
1: wybieraj ją, poderwi ją,
2: zaraz w miasto uderzymy,
1: wybieraj ją, że hej.

0: i się wciąż.
1: Aż za morzem zatęsknimy,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Nowe porty odwiedzimy,
0: wybieraj ją, że hej.
1: Jerry z inną Manuelą,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Bo niedziela jest niedzielą.

pamiętam ile dni, miesiące złożył czas. Mur sztuki dosyć dobrze szły i grało się nieraz. Lecz nigdy więcej siwy flak, klnę na jąprowe wszy. Choćbyś go prosił tak czy siak, nie zasiadł już do gry w popielniczkę.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS